0: Branch FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindolla, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Wybierając życie naśladowcy Chrystusa, nikt z nas nie był pewien, dokąd poprowadzi ścieżka, którą nam wyznaczył. Niewielu zdawało sobie sprawy, jakiego rodzaju poświęcenie będzie się wiązało z realizacją jego planu. I nikt nie mógł przewidzieć niespodzianek, które pojawią się na naszej drodze. Serdecznie witamy w audycji Pełnia Życia, w której przedstawimy drugą część wykładu Chucka Swindolla pod tytułem Co, jeśli Bóg wybrał Cię, byś dokonał czegoś wielkiego?
4: Stoimy przed Tobą, nasz Ojcze, w milczeniu, ponieważ to odpowiedni sposób zwracania się do naszego niesamowitego, wszechmogącego Boga. Jedynie Ty jesteś święty, święty, święty. Ty jesteś jedynym, wielkim Bogiem stworzenia, Ojcem Abrahama, Izaaka, Jakuba i Józefa. Tym, który posłał swojego Syna, abyśmy mogli poznać, czym jest życie i korzystać z jego obfitości. Ojcze, rozpoczynając ten nowy cykl wykładów, modlimy się o to, byś otworzył nasze oczy i uszy tak, abyśmy mogli zrozumieć, jak ważne i aktualne jest Twoje słowo. Mimo tego, że spisano je przed wiekami, jest tak aktualne, rzeczywiste i namacalne, jak dzisiejsze wiadomości i pragnienia, które wypełniają serca ludzi żyjących na tym świecie. Obyśmy zrozumieli to, co przekazałeś Mojżeszowi i oby dotarło do nas, co masz nam do przekazania poprzez te słowa. Oby dotarło do nas znaczenie tej starożytnej historii, byśmy zrozumieli, jak podniosły jest moment, w którym Bóg, Ty nasz Ojcze, wybierasz nas, byśmy dokonali czegoś wielkiego. Przemów do nas dzisiaj i ucz nas. Modlimy się o to poprzez moc Ducha Świętego. Tak, by Twe spisane słowa dla każdego z nas stały się żywą prawdą, która będzie prowadzić nas przez życie. Niech będą one dla nas prawdą pełną nadziei i przypomnieniem miłości. Niech będzie to uszczęśliwiająca nas prawda. Tak jak uszczęśliwia nas oddawanie Ci czci, nasz Ojcze. Amen.
3: Nim rozpoczniemy, pragnę przypomnieć, że naszych audycji można słuchać na stronie internetowej www.iflpolska.pl oraz w bezpłatnej aplikacji mobilnej IFL Polska. A teraz już druga część wykładu. Co, jeśli Bóg wybrał Cię, byś

0: dokonał czegoś wielkiego. Czyta Zygmunt Karel.
1: Spoglądasz na swoje odbicie w lustrze i pytasz, jakim cudem Bóg mógłby się w ogóle zdecydować na wybranie kogoś takiego jak ja? No spójrz tylko, co ja robię ze swoim życiem, jak ja do tej pory je prowadziłem, a ile w nim narobiłem bałaganu. Gdzież ja mógłbym mu się jeszcze do czegokolwiek przydać? Się nie nadaje. Brzmi znajomo? Pewnie mniej więcej w taki sposób codziennie rano przed lustrem uchylasz się od podjęcia jakichkolwiek prób. Głęboko wdzięczny za to, że Bóg używa do tego innych. Nawet nie próbujesz zrozumieć, że On może chcieć zapukać właśnie do twoich drzwi, wybrać ciebie. Ale oczywiście dawno postawiłeś na tym krzyżyk, odpuściłeś. No proszę, spójrz na swoją metrykę. Jesteś starszy niż kiedykolwiek i każdego dnia jest tylko gorzej. Przecież niektórzy z was są już po 70. To właśnie w takim wieku był Mojżesz, gdy zapłonął przed nim krzew. Może o tym nie pamiętasz, ale miał on już 80 lat. 80. Nim skończył 40 lat, zdążył już zostać mordercą. Widzisz, Mojżesz żył w Egipcie. Zapewne pamiętasz go, że urodził się w pobożnym domu prowadzonym przez pobożnych rodziców Amrama i Jochebed. Pamiętasz go pewnie jako malutkie dziecko, któremu udało się przepłynąć przez Nil, gdy uratowała go księżniczka, córka samego Faraona. Pewnie też jako tego, który został wychowany w jego domu, w domu władcy Egiptu, potężnego w słowach i czynach. Przecież to facet, który miał wszystko w garści, wszystko. Aż do momentu, w którym nie zdał sobie sprawy, że Bóg chce, by wyzwolił lud, jego lud, naród żydowski. Mojżesz podwinął rękawy i wziął sprawy w swoje ręce, czyli zamordował Egipcjanina. Doskonale zdając sobie sprawę z tego, że jego czyn był zły, zakopał ciało w piasku. Jednak już następnego dnia zostało ono odkryte. Wszystkie dowody jasno wskazywały na to, kto dopuścił się mordu, i nagle Mojżesz stał się kryminalistą, pospolitym przestępcą. Oto stoi przed nami on w wieku lat 40. Człowiek, który najpierw robi, dopiero potem myśli. Używa siły, by osiągnąć cel. Rozrabia, a wreszcie ucieka. Jesteś na to gotowy? Ucieka przed sprawiedliwością. By ratować swoje życie, ucieka z Egiptu, mając pełną świadomość tego, że faraon dopadłby go i skazał na śmierć. Zbiegł zatem na pustynię Madian. Tam poznaje młodą kobietę, która zaprasza go do swego rodzinnego domu. Poznaje jej rodzinę, a później bierze ją sobie za żonę, by spędzić kolejnych 40 lat życia na wypasaniu trzody owiec jej ojca. Żył tak sobie, dopóki nie otworzy się kolejny rozdział jego życia. Pewnego dnia, bo to znaczy tutaj słowo właśnie, właśnie wtedy, pewnego dnia. W zupełnie nieoczekiwanym momencie na scenę wkroczył Bóg. Widzisz to? Dokładnie tak to działa. Bóg nie robi zapowiedzi, nie wysyła powiadomień o wydarzeniu, nie krzyczy do nas ze szczytu w jakiejś tam boskiej góry. Przychodzi właśnie pewnego dnia i pyta: jesteś tam? Czy mnie słuchasz? W życiu Mojżesza tym pukaniem do drzwi był gorejący krzak. Posłuchaj drugiego wersetu. Nagle anioł Pana pojawił się przed nim w płomieniu buchającym z krzewu. Mojżesz zatrzymał się, przyjrzał się i zauważył, że ów krzak płonie, płonie i płonie i nie chce się spalić. Dlatego też pomyślał, werset trzeci: podejdę bliżej i zobaczę to niezwykłe zjawisko. Dlaczego krzew nie obraca się w popiół? Mojżesz nie pomyślał: o, w tym krzewie musi być Bóg. Nic podobnego. Najlepsza analogia, jaką jestem teraz w stanie wymyślić, wygląda mniej więcej tak. Siedzisz sobie w domu rodzinnym. Jest wieczór, wygodnie usadowiłeś się na fotelu i czytasz. Wybija godzina 10 i stary zegar stojący w kącie bije 10 razy. ale potem bije 11 raz i nie przestaje. Bije 12, 13, 14, a potem 15 i 16 raz. Podnosisz więc wzrok, zerkasz na niego i myślisz sobie: ojej, tak długo to ja chyba nigdy nie siedziałem. Co robisz później? Podchodzisz do niego i przyglądasz mu się uważnie, bo po 10 razie zegar powinien przecież przestać bić. Tak jak krzew powinien przestać się palić. No chyba, że w owym krzewie kryje się Bóg, tak jak w omawianym przez nas przypadku. Ale Mojżesz jeszcze nie zdaje sobie z tego sprawy. Nie ma pojęcia, co go czeka. Idzie więc, wypasając owce, przygląda się i mówi: to niesamowite. Ciekawe, czemu ten krzak nie przestaje płonąć. Muszę podejść i to sprawdzić. I tu czeka go niespodzianka. Kiedy Mojżesz się zbliżył, Pan zwrócił się do niego z wnętrza krzewu. A teraz czas na trochę hebrajskiego. Moshe, Moshe, zawołał go Pan. Mojżesz odpowiedział: Hineni. Słyszysz podobieństwo do angielskiego Here I am? Czyta się odrobinę inaczej, jednak podobieństwo jest słyszalne. W przypadku hebrajskiego zwrotu przy wymowie nie łączy się nawet warg. Mówisz po prostu Hineni, trochę jak brzuchomówca, starając się nie ruszać otwartymi ustami. Hineni. Powiedz to razem ze mną. Hineni. Widzisz? Teraz możesz udawać przed kimś, że nauczyłeś się hebrajskiego. Hineni. Wiesz, co to znaczy? Oto jestem. Zwrócił się do mnie po imieniu. Skąd krzak zna moje imię? Skąd wie, kim jestem? Widzisz, my chrześcijanie czytaliśmy to tak wiele razy, że dochodząc do tego fragmentu od razu zaczynamy ziewać i nie przestawalibyśmy do 7 czy 8 rozdziału. Przecież my to wszystko znamy. Otóż nie. Nie mamy na ten temat pojęcia. A kiedy poświęci się czas, by przyjrzeć się temu z należytą starannością, widać wszystkie odnogi, wszystkie poziomy tej historii. Można zrozumieć, dlaczego dziś zachowujemy się w taki, a nie inny sposób, jak również to, dlaczego Bóg zwraca się do nas właśnie wtedy, gdy jesteśmy w drodze, siedzimy przed komputerem lub przygotowujemy kolację. Hej, posłuchaj mnie! Dziś już tego nie słyszymy. W czasach Mojżesza, jako że Biblia jeszcze nie istniała, tego typu rzeczy musiały być mówione na głos. Dziś jest inaczej. Pamiętamy fragmenty, które czyta nam się na niedzielnym nabożeństwie lub te, o których nas kiedyś uczono. Albo nagle wraca do nas prawda, która miała na nas duży wpływ. Nagle ponownie ją chwytamy, tak jak Amy schwytała ją na konferencji w Keswick, kiedy zrozumiała, że doświadczenie Hudsona Taylora może być, choćby w małej części, również jej doświadczeniem. Ale wróćmy do naszej historii. Mojżesz słyszy swoje imię i mówi: jestem. To wszystko, co chciał usłyszeć od niego Pan. To mu wystarcza. Zauważył, że Mojżesz zatrzymał się, wysłuchał i odpowiedział. A wtedy Pan zwrócił się do niego ponownie. Werset 5. Nie podchodź tu. Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Mojżesz zdjął sandały i postawił nagie stopy na piasku. Kilka godzin później byłoby to niemożliwe, bo piasek byłby już rozgrzany jak patelnia, ale o tej porze ciągle zachowywał chłód nocy. Tym, od czego biło prawdziwe ciepło, był krzew. Mojżesz wreszcie zrozumiał, kto się do niego zwrócił. Werset 6. Ja jestem Bogiem twojego ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zakrył twarz, gdyż lękał się. Zgadniesz dlaczego? Ponieważ był zbiegiem, przestępcą uciekającym przed wymiarem sprawiedliwości, ścigającym go za morderstwo. Nie bardzo wierzę w to, że związek pomiędzy Mojżeszem a Bogiem był jakoś specjalnie pielęgnowany przez poprzednich 40 lat. Bo też kiedy najpierw cię ponosi i robisz rzeczy, których nie powinieneś robić, a potem uciekasz przed ich konsekwencjami i stawiasz opór, to niejako zawieszasz swoją relację z Bogiem. Bądź tam, gdzie jesteś, a ja będę robił swoje. Wydaje mi się, że wiem, co mógł myśleć wtedy Mojżesz. Chcesz to usłyszeć? Znalazł mnie. On, Bóg, który do mnie przemawia, w końcu mnie wytropił. A Pan, jak gdyby nigdy nic, zaczyna mówić o swoich planach. Serce Mojżesza zaczęło bić nieco szybciej, ponieważ Pan mówił o jego pobratymcach, narodzie żydowskim, który nadal cierpiał niewolę. Potem doszło między nimi do niezwykle intrygującej wymiany zdań. Czytamy ten fragment siedząc sobie w wygodnych, bezpiecznych miejscach, w związku z czym nie wybrzmiewa on tak mocno, jak powinien wybrzmiewać. Nie jesteśmy też w stanie zrozumieć wewnętrznego oporu, jaki obudził się w Mojżeszu, gdy usłyszał głos Boży. Zapominamy ciągle, że ten człowiek miał wtedy 80 lat. Większość 80-latków, jakich znam, jest zasiedziałych, skostniałych w swoich przyzwyczajeniach, po prostu upartych i przekonanych do tego, co i jak powinno się robić, a czego nie. Niektórzy z was pewnie tacy są, mimo że jeszcze nie mają 80 na karku. Wy już swoje wiecie i nie macie zamiaru tego weryfikować. Żyjecie wystarczająco długo, by wiedzieć, jak działa świat. Jesteście głęboko przekonani o tym, że wiecie lepiej, więc darujcie mi te wszystkie fakty, ja swoje wiem. Nie zawracaj mi głowy tym krzakiem, wiem lepiej. Nie o mnie ci chodzi. To właśnie Mojżesz w 3 i 4 rozdziale Księgi Wyjścia. Nie rób z niego kogoś, kim nie był. To żaden bohater. Był ostatnią osobą, którą poprosiłbyś o wykonanie tego zadania. A jednak to właśnie on będzie przywódcą narodu żydowskiego przez następne 40 lat. Począwszy od tego momentu. Momentu, w którym miał już lat 80. Ale wróćmy do tekstu. Mojżesz już wiedział, o co chodzi, ponieważ, werset 7, Pan rzekł: przyjrzałem się niedoli mojego ludu w Egipcie, usłyszałem jego krzyk pod biczem nadzorców, znam więc ogrom jego cierpień. Zstąpiłem, by wyzwolić go spod władzy Egiptu i wyprowadzić z tego kraju do ziemi wspaniałej i przestronnej, do krainy płynącej mlekiem i miodem. Wyobrażam sobie, że w głowie Mojżesza pojawiły się myśli w rodzaju: wspaniale, do dzieła, działaj Boże, trzymam kciuki, serio, oby wszystko się udało. To wspaniała sprawa, Boże, tym ludziom naprawdę przyda się wyzwolenie. Są w niewoli już ponad 400 lat, najwyższy czas to ukrócić. Czas, by ich wyzwolić, wspaniały plan, naprawdę. Werset 10. Posyłam cię więc teraz do Faraona. Idź i wyprowadź z Egiptu Izraelitów, mój lud. Jeżeli przyjrzysz się bliżej 10 wersetowi, zobaczysz tam przerażenie, które wyhamowało Mojżesza. Nagle zorientował się, że Bóg wybrał do tego zadania właśnie jego. On chce, żebym ja to zrobił? Ja? Bez szans. Nie ma takiej możliwości. Powiedziałbyś pewnie dokładnie to samo, gdybym dziś zakomunikował ci, że masz jechać do Chin, albo powiedział: masz pełnić posługę w Indiach, lub twoim przeznaczeniem jest wstąpić w szeregi tych, którzy walczą z handlem dziećmi. Będziesz dla nich przedstawicielem Jezusa Chrystusa. Będziesz jedną z osób, które któregoś dnia przemówią w moim imieniu. Twoim z kolei powołaniem jest ukończenie seminarium. Tak, teraz. O nie, panie, proszę, nie. Ja znam tych ludzi, oni są dziwni. Nie rób mi tego, panie. Widzisz, mamy w zwyczaju budować całą linię defensywną, stawiać opór, ponieważ wydaje nam się, że znamy plan. Wszyscy oczywiście bardzo interesujemy się tym, co robi Bóg, jak radzi sobie z konkretnymi sytuacjami, ale po prostu nie chcemy być w to osobiście zaangażowani. Czemu? Ponieważ wydaje nam się, że znamy je lepiej niż Pan. Przecież ja jestem już stary, 80 na karku. Panie, ja już spasuję. Bzdury. Mojżesz też nie zdawał sobie sprawy z tego, że najlepszych 40 lat życia jest dopiero przed nim. Dla części z was to może być najlepsze, no nie wiem, na przykład 10 lat życia. Problem w tym, że już dawno wmówiliście sobie, że tak nie będzie. Z powodów, o których wspomniałem, a także tysiąca innych, nie chcecie nawet o tym słyszeć. Krzew płonie, a wy zamykacie uszy. Nie chcecie usłyszeć tego, co ma wam do przekazania. Bóg w dalszym ciągu przemawia do ludzi i wybiera tych, którzy mają dokonywać dla Niego wielkich rzeczy. Nie chcę marnować twojego czasu na te opowieści, ale mogę ci powiedzieć, że dokładnie wiem, co czujesz. Sam byłem ostatnią osobą, którą wyznaczyłbym do takiej pracy. Nie byłem w żaden sposób wyjątkowy, kiedy dorastałem w rodzinnym domu. Nic szczególnego nie odróżniało mnie od rówieśników w liceum. Nie odznaczałem się też specjalnie w trakcie służby w piechocie morskiej. Nie, byłem po prostu jednym z wielu. Aż nagle z krzewu dobiegł mnie głos. Moja pierwsza odpowiedź brzmiała: już to kiedyś słyszałem od mojej żony, nie od ciebie, panie. Ona myślała podobnie, jednak opierałem się temu. Tyle o mnie. W tym momencie omawianej przez nas historii zaczyna się prawdziwy dialog. Nie popełnij tego błędu i nie myśl o tym dniu, jakby to był kolejny dzień w życiu Mojżesza. To wyjątkowa chwila, a on sam właśnie trząsł się, stojąc w tych swoich na bosaka. Był bardzo, bardzo zaniepokojony. W wersecie 11 mówi: kimże ja jestem, odrzekł Mojżesz Bogu, żebym miał stawać przed Faraonem albo wyprowadzać Izraelitów z Egiptu? Cóż, tak po prawdzie to jesteś nikim. Nie jesteś tak znaczący. Ale też nie powołuję cię do tego zadania dlatego, że jesteś szczególnie ważny. Wybrałem ciebie, ponieważ masz struny głosowe, usta i mózg, bo wciąż potrafisz chodzić i samemu zadbać o jedzenie. Słuchaj, Mojżeszu, każdy stary krzew wytrzyma tak długo, jak będzie w nim pan. Ale zdarzyło się tak, że padło akurat na ciebie. I to wcale nie dlatego, że jesteś wyjątkowy. Tutaj nie chodzi przecież o ciebie. Kiedy do nas wreszcie dotrze, że tu nie chodzi o nas samych? Gdybyście przyjęli to do wiadomości, to już teraz bylibyście zaangażowani w jakieś wspaniałe prace wykonywane w imię Pana. Ale nadal najważniejsi dla was jesteście wy sami. Sytuacja analogiczna do Mojżeszowej. W jego wymówkach możesz dostrzec to, jak ważny był dla siebie samego. Posłuchaj pierwszej z nich, wersety 11 i 13. Kimże ja jestem, odrzekł Mojżesz, żebym miał stawać przed Faraonem albo wyprowadzać Izraelitów z Egiptu? I 13. Mojżesz powiedział: przypuśćmy, że pójdę do Izraelitów i oznajmię im: Bóg waszych ojców posyła mnie do was. Jeśli jednak spytają mnie, jak on się nazywa, co im odpowiem? Zatem pierwsza wymówka: nie będę znał wszystkich odpowiedzi. Nie będę znał wszystkich odpowiedzi. Ludzie będą zadawać mi pytania, na które nie będę potrafił odpowiedzieć. Nie mam takich kompetencji. To znaczy, zrozum Boże, że ja od lat tylko wypasam owce. Potrafię rozmawiać z nimi. Dobrze rozumiem, co znaczy ich be. Ze zrozumieniem tego, co do powiedzenia mają Egipcjanie, jest zgoła inaczej. Nie zrozumiem również tych, którzy obecnie znajdują się w niewoli egipskiej. Nie będę wiedział, co mam im powiedzieć. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ Mojżesz chciałby znać odpowiedzi na wszystkie pytania, ponieważ jest zbyt ważny dla samego siebie. A kiedy jest się dla siebie samego zbyt ważnym, ciągle obawia się tego, że można wyjść na głupka. Boisz się o swoją reputację, o to, co powiedzą lub pomyślą na twój temat ludzie. Tego, że się ośmieszysz lub że ktoś cię ośmieszy. Boisz się opinii własnej rodziny, jej zdania na temat tego, co mówisz o swoim kontakcie z Bogiem i o tym, co przekazuje ci Pan. Wszystko to cię przeraża. Mojżesz powiedział: nie wiem, co miałbym im powiedzieć. Nie będę znał odpowiedzi na zadawane pytania. Wiesz, co odpowiedział mu Pan? Będziesz miał mnie. Werset 14. Bóg odrzekł: jestem tym, kim jestem. Tak masz powiedzieć Izraelitom: jestem, posyła mnie do was. To właśnie oświadczysz Izraelitom: Pan, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba posyła mnie do was. Jestem jedynie ustami, instrumentem, narzędziem w rękach Pana, wybranym i wysłanym do działania w określonym celu. Tak im odpowiesz. To wszystko, co musisz powiedzieć. Czy to nie wspaniała odpowiedź? Jestem. Po prostu powołaj się na moje imię. To jedyne, co musisz zrobić.
0: Wysłuchaliśmy drugiej części wykładu Chucka Swindolla Co jeśli Bóg wybrał cię, byś dokonał czegoś wielkiego? Dokończenie w naszej najbliższej audycji. Przypominamy, że bieżącą audycję można w czasie najbardziej dla siebie dogodnym odsłuchać na stronie internetowej www.iflpolska.pl, a także w darmowej aplikacji mobilnej IFL Polska. Znajdą tam Państwo również konspekty, czyli studium biblijne pomocne dla głębszego zrozumienia treści prezentowanych w wykładach pastora Chucka Swindolla z cyklu Co jeśli? Są one dostępne w zakładce Słuchaj, konspekty audycji. Jeśli prezentowane w naszym programie treści wzbudziły pytania dotyczące spraw wiary, zapraszamy do kontaktu z naszą fundacją. Do Państwa dyspozycji jest doświadczony duszpasterz, który z taktem i życzliwością wysłucha Państwa pytań. Skontaktować się można z nami pod numerem telefonu 800-444-101. Wszelkie zapytania i uwagi kierować mogą Państwo również na adres mailowy kontakt@iflpolska.pl. Serdecznie zapraszamy. To już wszystko na dziś. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam na kolejne spotkanie z doktorem Chuckiem Swindollem w najbliższej audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.